you move me. But I wanna know for sure.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
2: Dobrze rokuje.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: wierzy. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: To Nirvana, About a Girl, Westy Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 23 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu, zapraszam, będziemy dziś razem do 12. A już za niespełna tydzień, bo w najbliższy piątek, 29 maja, premierę będzie miała płyta zatytułowana Be Sweet to Me. To debiutancki krążek pewnej młodej damy, która ma bardzo znane nazwisko. Violet Grohl. Tak, to córka Dave'a Grohla, którego przed chwileczką słyszeliśmy na antenie Ski Rock za bębnami Nirwany, którego również znamy wszyscy doskonale jako wokalistę i gitarzystę grupy Foo Fighters. Debiutancki krążek Violet może być moim zdaniem całkiem przyjemnym materiałem. Mówię to na podstawie tego, co sądzę na temat singla promującego ten krążek. Singiel nosi tytuł 595, czy po naszemu po prostu 595. No i teraz zagram go dla Państwa w Esterok.
1: Ten kawałek

0: My Friends, przepiękna, melancholijna ballada grupy Red Hot Chili Peppers, która dla Antonego Kiddisa była tak naprawdę wentylem bezpieczeństwa, bo napisał tę piosenkę inspirowany tym, co działo się wokół niego. Między innymi to była depresja, między innymi to były uzależnienia od narkotyków, między innymi to był bolesny rozwód basisty grupy Red Hot Chili Peppers i jeszcze wiele innych problemów, które się spiętrzyły, no i które znalazły ujście właśnie w tekście do tej piosenki. Przepiękny kawałek, chociaż zrodzony z mało przyjemnych doświadczeń. A już za chwileczkę Westerok, R.E.M. i numer The One I Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
8: Reklama. Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
9: Oczywiście.
10: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the

Bon Jovi i Living on a Prayer. Westrock za nami. Numer absolutnie klasyczny. Numer, który przeżywa taką troszeczkę malutką drugą młodość, a to dlatego, że Richie Sambora wrzucił ostatnio do swoich mediów społecznościowych filmik, na którym śpiewa tę piosenkę. W dodatku śpiewa w towarzystwie zespołu weselnego. I proszę się nie martwić, to nie chodzi o to, że Richiemu Samborze skończyły się pieniądze, o co to to nie. To po prostu był ślub jego własnej córki. No i w ten sposób postanowił go uświetnić. Moim zdaniem bardzo przyjemny prezent dla nowożeńców. Młodej parze życzymy oczywiście wszystkiego dobrego, obyście się kochali i oby to się skończyło tak jak te amerykańskie filmy, czyli i żyli długo i szczęśliwie. No to teraz inny amerykański zespół w Estrock, Creed i What's This Life For?

0: Raz, dwa to grupa Manam w SC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już na momencik wybije 10:00, a po 10:00 mam już dla Państwa gotowy kawałek z Antypodów. INXS i Need You Tonight. Tego posłuchamy już za chwilkę w SC Rock.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: I Love Rock and Roll. Absolutny klasyk od Joan Jett na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco. Jest sobota, 23 maja 2026 roku, a teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest zapowiedzią zbliżającego się coraz większymi krokami szóstego studyjnego albumu grupy Evanescence. Album będzie nosił tytuł Sanctuary i jego premiera zaplanowana jest na 5 dzień czerwca tego roku, rzecz jasna. Numer, który promuje ten krążek, nosi tytuł Who Will You Follow? I powiem szczerze, jeżeli reszta albumu będzie utrzymana w tym klimacie, to dostaniemy stare, dobre Evanescence, jednak przepuszczone przez to, co dzieje się wokół nas teraz. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo też. No to słuchamy. Evanescence i Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Clash i Guns of Brixton w Esterok za nami, a przed nami już za momencik piosenka grupy The Offspring, która zresztą już niebawem do Polski przyjedzie i w towarzystwie Papa Roach między innymi i The Erasmus zagra na Lost Generation Festival w Krakowie. To już 16 czerwca na Tauron Arenie w Krakowie, a my już za chwileczkę w Esterok posłuchamy sobie kawałka Why Don't You Get a Job? I niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten kawałek jest bardzo mocno zainspirowany Beatlesami, a konkretnie numerem Obladi Oblada. The Offspring, Why Don't You Get a Job? Już za chwilkę w Esterok.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
2: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
1: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Hi, how's it going? We're called Muse.
5: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
6: My name is Trey and I play bass.
7: My name is Wolf, I play the drums in the band POD.

szczęśliwi ci, którym dane było w minionym tygodniu usłyszeć ten kawałek na żywo na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Metallica i The Unforgiven. I tak sobie myślę, że tych szczęściarzy było na tym stadionie całkiem sporo, bo w sumie to Metallica pobiła rekord Polski w koncercie jednego zespołu, w sensie we frekwencji na takim koncercie. 90 tysięcy ludzi. Pobili Dawida Podsiadłę. Wcale się nie dziwię, bo to jednak Metallica. I z całym szacunkiem dla Dawida, który świetnym jest muzykiem, no to niestety jego fanbaza ogranicza się tylko do naszego kraju. No i może gdzieś tam ościennych miejscowości. Natomiast Metallica, no to wiadomo, to jest międzynarodowa firma z najwyższej półki. Międzynarodową firmą, proszę Państwa, z najwyższej półki jest też zespół Skank Anansie. Który to zespół będzie można zobaczyć już między 15 a 18 lipca na festiwalu Colors of Ostrava. No to posłuchajmy sobie teraz Skank Anansie. Mam dla Państwa numer.

0: Creefallen. To Tom Petty, Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije godzina 11, a po 11 zagram dla Państwa klasyk od Nirwany. Wybrałem numer Come As You Are. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. To grupa YouTube w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Zapraszam, jesteśmy razem jeszcze do 12 na antenie Eskirok. Teraz przed nami piosenka, która nieoficjalnie jeszcze, ale zapowiada nowy, 11 studyjny album zespołu Nickelback. Co prawda zespół jeszcze nie wydał oświadczenia na temat tego, kiedy ten album dokładnie ma się pokazać, jaki będzie nosił tytuł i w ogóle żadnych szczegółów na temat tego albumu nie znamy. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że jest już prawie skończony i informacje na temat tego, kiedy on się pojawi, powinny dotrzeć do nas naprawdę już w ciągu najbliższych kilku tygodni, no może miesięcy. Tak czy siak, czekamy na nowy materiał od grupy Nickelback, słuchając numeru Bones for the Crows, który oficjalnie został wydany w tym roku. No ale ludzie znają go już od, no powiedzmy, 3 lat. Bones for the Crows i Nickelback Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Pearl Jam i Getaway w Estrock. No to pomyślałem sobie, proszę Państwa, że uciekniemy z tego chłodnego i wietrznego Seattle na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Przejedziemy 1136 mil, czyli około 1800 z małym wąsem kilometrów prościutko na południe po to, żeby wylądować w zdecydowanie piękniejszym, cieplejszym i dużo bardziej przyjemnym klimacie Los Angeles. Bo w Los Angeles czekają na nas panowie z grupy Red Hot Chili Peppers. Snow, hey ho, już za momencik, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
11: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Somebody Told Me. To grupa The Killers w Esce Rock, a ja teraz mam dla Państwa numer, który niesie ze sobą naprawdę bardzo fajne przesłanie. Numer opowiada historię młodego chłopaka, który próbuje za wszelką cenę wtopić się w otoczenie, być akceptowanym i sprawić, żeby rówieśnicy go polubili, żeby myśleli o nim, że jest cool. No i prawie mu się to udaje. Na szczęście w ostatniej chwili chłopak zdaje sobie sprawę z tego, że to bez sensu, że jeżeli to otoczenie, ci rówieśnicy nie są w stanie polubić go i zaakceptować takiego, jakim jest, no to nie zasługują na to, żeby być jego otoczeniem. I to myślę szczególnie dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, które co by nie mówić wywierają na nas sporą presję, jest bardzo ważna rzecz, którą należy pamiętać. Bądźmy sobą, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Sum 41 i Pieces o tym właśnie opowiada i teraz słuchamy tego kawałka w Esce Rock.

0: It's the end of the world as we know it. To grupa R.E.M. na koniec naszego dzisiejszego sobotniego spotkania Westerok. Za momencik wybije południe, po 12 Westerok Garaż. Ja natomiast będę czekał na Państwa tradycyjnie jutro od 9 rano na antenie Skirok. Spokojnego wieczoru. Proszę tam nie przesadzić, wiadomo z czym, żeby jutro nikogo główka nie bolała. Łukasz Szaciłowski, dzięki wielkie za dziś i do usłyszenia jutro.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić. Jak

0: dramatyczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ależ się dzisiaj będzie działo w garażu. Witajcie, kochani.
2: Jak co tydzień. Dzień dobry. Joanna Ziętarska.
1: I Łukasz Bąk, ale będziemy teraz ścierać opony.
2: Będziemy ścierać opony. Będziemy o małych samochodach.
1: Będzie.
2: Ale niekoniecznie tanich. Tak? Jeden będzie tani, drugi będzie drogi. Będą bardzo fajne auta tygodnia, przynajmniej moje.
1: No, moje też jest zupełnie spoko, ale ma swoje wady. Także jak...
2: A potem będziemy wieszali psy na Tesli.
1: Zostańcie z nami.
0: Garaż SC Rock.

0: To jest Garaż w LSC Rock.
1: Słuchajcie, zaczynamy w garaż od bardzo ważnej informacji, która mną wstrząsnęła. I ona wstrząsnęła mną już dosyć dawno temu, a mnie, jeszcze w sumie się nie, rok, może dwa lata temu, w sumie dość późno się o tym dowiedziałam. Ile gumy z opon, które się ścierają, jak jeżdżą po drogach, zostaje w naturze? To jest przerażające.
2: Wyobraźcie sobie, że cztery opony na przeciętnym samochodzie osobowym na każdym 1000 przejechanych kilometrów zostawiają 100 gramów gumy w środowisku.
1: No i to
2: nie
1: daje.
2: Jest guma, która się unosi i my ją wdychamy, to jest guma, która zostaje na asfalcie, na poboczu, a potem jest zmywana przez deszcz, wsiąka na przykład w pola uprawne, wsiąka w wody gruntowe, dostaje się po prostu
1: pływa w jeziorach, pływa w rzekach. To jest straszne. Wiecie, jak to wygląda po prostu? To wygląda tak, że w skali całej Unii samo ścieranie opon generuje 500 tysięcy ton odpadów rocznie. 500 tysięcy ton na rok. To jest jakiś koszmar.
2: I my część z tego możemy pić i część z tego możemy jeść.
1: Na pewno.
2: To jest w tym wszystkim.
1: Tak robimy.
2: Proszę. Natomiast dobra informacja jest taka, że będziemy mogli sami decydować o tym, ile tego chcemy jeść albo pić. Ale już będziemy decydowali na etapie wyboru opon, ponieważ będą musiały nosić odpowiednie oznaczenia.
1: No, będzie taka norma specjalna nawet, bardzo proszę, na opony. Mamy teraz normy na spaliny, będziemy mieli też normy na opony, ale ja uważam, że to jest akurat mądre, bo przynajmniej będziemy mogli świadomie wybrać sobie gumę.
2: Taką gumę, która jest nie tylko ekologiczna, ale też taką gumę, którą założymy na samochód, która będzie tańsza w utrzymaniu, można powiedzieć.
1: Będzie,
2: bo owszem,
1: to dłużej nam wybierze, wystarczy.
2: Tak, dokładnie. No. Wybierzemy sobie oponę, powiedzmy, która jest droższa w zakupie, bo wolniej się ściera, ale się okaże, że nie musimy takich opon wymieniać, nie wiem, po 40 czy 50 tysiącach kilometrów, tylko dopiero po 80, 90, więc zaoszczędzimy zdecydowanie więcej niż wydaliśmy przy zakupie.
1: No to prawda, ja lubię, jak rzeczy starczają na długo, a sama chciałabym wystarczyć na długo też.
2: O, ale w ekologiczne tony uderzyliśmy.
1: No i bardzo dobrze, od czasu do czasu dobra ekologia w dobrym kierunku nikomu jeszcze nie zaszkodziła.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wyjazd w SC Rock.
1: Ha, teraz to się Łukasz ucieszy, słuchajcie. To jest po prostu...
2: Bardzo. Pod warunkiem, że nie mówimy o proszku do prania.
1: Nie, nazywa się Ariel, to prawda.
2: Ale jeszcze jest pierwszy człon tej nazwy, nazywa się drugi człon, Ariel Atom.
1: Tak, Ariel Atom, słuchajcie, to jest taka manufaktura w gruncie rzeczy, która ma 25 lat i w związku z tym postanowili wyprodukować 25 egzemplarzy no takiego jubileuszowego modelu, niesamowitego. Nazywa się Atom 4RR.
2: RR. I teraz wyobraźcie sobie przez chwilę Fiata 126P.
1: Małe główienko.
2: Maluszka. Maluszek ważył kilogramów 600. Ariel Atom waży kilogramów 700.
1: Raptem 100 kilogramów.
2: N4RR. Ale nie ma tak jak Maluszek 20 paru koni mechanicznych, tylko ma tych koni, uwaga, trzymajcie się czegoś, usiądźcie, 525.
1: Wyobraźcie sobie tak naprawdę, do Malucha włożyć 500 koni mechanicznych. Przecież to się, kurczę, nie ma prawa udać. Tyle tylko, że Atom jest taką konstrukcją, która jest zdecydowanie robiona właściwie ręcznie przez...
2: No jest ręcznie robiona, jest położony nacisk na aerodynamikę, nie tylko na moc, na lekkość, na prowadzenie. Silnik, który tutaj w RRC będzie, to jest silnik z Hondy Civic Type R, ale gruntownie przebudowany, bo rozebrano go do ostatniej śrubeczki, wstawiono ku te tłoki korwobody, przerobiono głowice, nowe zawałki rozrządu, większe turbo, nowe wtryskiwacze, więc podniesiono dzięki temu moc o 200 koni i podobno 100 godzin kosztuje czasowo zbudowanie jednego takiego silnika.
1: No 2,4 sekundy do setki będzie zasuwał. Trzeba będzie mieć naprawdę jakieś oddzielne prawo jazdy na to, żeby się nauczyć tym
2: jeździć. Przede wszystkim to trzeba będzie mieć w przypadku tego auta cojones.
1: Oj, to duże. 208 tysięcy funtów netto. Kupiłabym ci, gdyby nie to, że jak będziesz wystawał z tego samochodu, to opór powietrza przestanie mieć sens.
2: Nie no, powierzchnię czołową.
1: Aha.
2: I to czołową w dosłownym tego słowa znaczeniu mam niewielką. Jestem bardzo upływowy.
1: To prawda, niemniej jednak wystawałbyś z tego samochodu po prostu naprawdę zabawnie.
0: SK Rock. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: To jest Garaż w Esce Rock.
1: Auto tygodnie w garażu. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że opowiem o samochodzie, którym jeździłam już jakiś czas temu, oczywiście o tej generacji, która teraz funkcjonuje, czyli Mini Countryman, bo zobaczyłam, słuchajcie, jadący taki samochód ostatnio.
2: Wiochman,
1: tak, wieśniaczek. Zobaczyłam tego Countrymana ostatnio na ulicy, jadąc sobie w bardzo pięknej konfiguracji. Pomyślałam sobie, że to auto jednak potrafi być ładne, jeśli go się ładnie skonfiguruje. W ogóle zaletą miniaka jest to, że rzeczywiście ciężko jest spotkać dwa takie same samochody.
2: Tak, możliwości indywidualizacji są tutaj duże.
1: Gigantyczne.
2: Jak nie naklejeczki, to lakiery, to wstaweczki, to duperele i to jest akurat fajne, bo każdy może stworzyć takiego miniaka, jakiego sam chce.
1: Oto to. I tylko przypomniałam sobie, że jak zobaczyłam nową generację, bo poprzedniego wieśniaka lubiłam bardzo. To jest naprawdę. On był ciągle bardzo miniakowy.
2: To był mini.
1: Jak zobaczyłam tego wieśniaka Countrymana w nowej generacji, pomyślałam sobie, że on rzeczywiście już nie jest mini. To jest duży, on jest...
2: To już jest maxi Countryman.
1: To jest naprawdę już duży samochód.
2: To jest duży wieśniak.
1: To jest jedno. Drugie to jest to, że dla mnie wygląda trochę jak mastodont. Taki on jest bez wdzięku. Jest ogromny. I no, jakby z zewnątrz miałam bardzo mieszane uczucia. Trochę nie rozumiałam, dlaczego to wszystko poszło w tym kierunku, w jakim poszło. Jak wsiadłam do tego, to pomyślałam sobie, okej, dobra, dalej jest inspektor gadżet w środku. I to już, i to jest ważne. To jest rzeczywiście auto z tym ogromnym, takim kurczę, okrągłym wyświetlaczem, który może być płytą winylową i może mieć miliony różnych odsłon. I dużą ilością schowków, gadżetów, przycisków, bajerów, buzerów. Myślę, dobra, przynajmniej w środku jeszcze wiadomo, jak to jeździ. Ale jest super zawieszony. Ma silnik 1.5, trzycylindrowy, 170-konny, ten przynajmniej, którym ja jeździłam. Trochę jak dla mnie za dużo pali, bo dla mnie to 8 litrów to jest sporo. To nie jest wielki samochód jednak, znaczy on jest duży jak na miniaka, co ja jednak uważam, że powinien palić troszkę mniej. Nie zmienia to faktu, że jak się go włoży w tryb go-kart, to zasuwa aż miło po prostu i coś w tym jest. Nie wiem, czy ja kocham. Gdybym miała kupować Countrymana, to wiesz, że chyba wolałabym tego poprzednika. Tak mi się wydaje, że jednak chyba...
2: Wiesz co, nie słucham cię, bo patrzę teraz na mój zegarek, który cały czas, jak opowiadasz o miniaku, pokazuje tętno 50, 51, a momentami nawet 40.
1: W ogóle cię to nie ruszyło.
2: Natomiast Jan za chwilę będę mówił o samochodzie, przy którym masz tętno na poziomie 100 już od samego patrzenia na
1: nie. Ja wiem. I akurat tutaj się z tobą zgodzę, ale to ja najpierw zagram coś bardzo pięknego, a potem wrócimy do pięknego samochodu Łukasza.

0: No dobrze, to podnosimy tętno.
1: O Jezu, podnieśmy tętno, słuchajcie. Podnieśmy, on będzie opowiadał o samochodzie, o którym marzę od lat.
0: Podnieśmy tętno, bo będę mówił o Lexusie LC, który moim zdaniem jest jeżdżącym dziełem sztuki, jeżeli chodzi o design.
1: To jest jeden z najpiękniejszych samochodów, które są seryjnie produkowane współcześnie.
0: Znaczy, już nie jest produkowany, natomiast znaczy, produkowany jest od 10 lat i ma ciekawą historię, ponieważ kiedy Lexus pokazał prototyp, a w zasadzie to nie był prototyp, tylko to był koncept i w ogóle nie myślał nawet o produkowaniu tego auta, to było w 2013 roku, to ludzie powiedzieli tylko tak, jak przyszli na stoisko na targach Detroit, gdzie mam złożyć podpis na umowie. Więc zdecydowano, że jednak ten samochód powstanie. Ale żeby powstał dokładnie w takim kształcie jak koncept, to naprawdę trzeba było wytężyć umysły, bo miał tyle rozwiązań technologicznych i wyglądał tak, że trzeba było zastosować jak na tamte czasy naprawdę zupełnie nowe technologie. Na przykład miał bardzo krótki zwis przedni, czyli przednią oś przesuniętą mocno do przodu, co wymusiło zastosowanie najcieńszych wówczas modułów LED w reflektorach, przez co one są takie kompaktowe.
1: Wiesz co, wiesz jaki mam dysonans?
0: No.
1: W LC, tak pięknym samochodzie jak LC500 nic nie powinno się nazywać tak jak zwis przedni. Powinno się o tym mówić inaczej, ładnie. Jak... Nie wiem.
0: No nie, a to teraz przejdźmy do zwisu tylnego, bo przyznasz szczerze, że biodra ten samochód ma...
1: Jakież on ma piękne biodra.
0: I narysowany, choć 10 lat temu debiutował, to narysowany jest tak, że śmiało mógłby zadebiutować za 10 kolejnych lat, czyli w 2036 roku, po prostu kosmicznie. I kosmicznych odniesień też trochę tu jest, bo jak zerkniesz w tylne lampy, to jest tam tunel czasoprzestrzenny. Patrzysz w nie i tam jest system zwierciadeł, które powodują, że widzisz coś tak, jakby te LEDy były w głąb auta wpuszczone i ciągnęły się przez całe auto. To jest naprawdę nawiązanie, to jest celowe nawiązanie Lexusa do filmu, w którym jak statek kosmiczny jeżdżał i wlatywał w tunel czasoprzestrzenny, to on był taki rozświetlony.
1: Ale to wszystko jednocześnie jest z bardzo dużą klasą i z dużym smakiem zrobione. To jest niesamowite, że to nie jest festyn. To jest naprawdę pokaz elegancji.
0: A przy tym wszystkim jest zrobione z jakością i z materiałów nieosiągalnych w wielu współczesnych autach, ponieważ wtedy i zresztą do końca produkcji tak było, każdy z tych samochodów, jego wnętrze mogło być wykonane przez tak zwanego mistrza Takumi, wyłącznie. A to był człowiek, mistrz Takumi, który wcześniej przez 20 lat musiał pracować przy innych Lexusach, a do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, do robienia tych wszystkich przeszyć, do zakładania skóry i tak dalej, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga! Jedną ręką, tą niedominującą.
1: Wiesz co? Ja tak się zastanawiam. Nie miałabym żadnych szans, bo ja nawet tą dominującą ręką nie złożyłabym pieska z origami. Nie tylko w 90 sekund, ale chyba wcale.
0: Ja mam dwie niedominujące ręce, czyli dwie lewe.
1: Fakt, że szkoda,
0: możliwe, że z psa by mi wyszła po prostu kulka papieru, którą mógłbym teraz w ciebie rzucić.
1: Szkoda, że nie ma już LCK. Nie rozumiem, czemu nie ma go w hybrydzie. Nie pojmuję. Rozumiem, że nie ma go w V8. Nie rozumiem tej sytuacji. Przykro mi. Jak będę kiedyś miała bardzo duże pieniądze, to kiedyś LCK-a sobie kupię.
0: No i musisz mieć naprawdę sporo, bo nawet najstarsze 10-letnie egzemplarze potrafią kosztować po 300 zł.
1: O Jezu, moja świnka skarbonka pęknie.
2: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak.
3: Matka z córką, wiadomo.
4: No,
3: prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: FSC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Trudne słowa będą padały w tej godzinie.
2: Ale jakie będą one miały piękne, że tak powiem, potem odzwierciedlenie w rzeczywistości?
1: Special Big Streamliner Teams Norman Devil 16 i Tesla do tego wszystkiego.
2: To prawda. I uwierzcie mi, że auto, o którym opowiem, jest tak piękne, że po prostu klękajcie narody.
1: Nie tylko nazwę ma długą.
0: Garaż w SC Rock.

0: jakież ja mam piękne auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, naprawdę powiem wam, że zachwyciłam się, jak zobaczyłam ten samochód. Jak macie ochotę, to wrzućcie sobie w hasło w internet Norman Timms Special Buick Streamliner z 1947 roku. Pan Norman Timms zbudował ten samochód, pan, który był inżynierem, zbudował go sobie dla siebie. Po prostu postanowił, że był tak zafascynowany przedwojennymi modelami Auto Union Type C, Mercedesem zresztą, Streamlinerem, że postanowił, że zrobi sobie swojego własnego Streamlinera. Najpierw zrobił dużo modeli glinianych w skali 1-4, później zrobił drewnianą ramę, na której zrobił dwa elementy tworzące karoserię, a potem skumał się z panem, który się nazywał Emil Dietz, który zbudował mu nadwozie całe z aluminium. Do tego wszystkiego doszedł 8-cylindrowy silnik Buicka i budowa trwała i trwała i trwała. 2,5 roku budował ten samochód, kosztowało go to $10,000 i wygląda to auto po prostu nieziemsko. Jest po prostu przepięknym streamlinerem. Można naprawdę stać i się gapić.
1: Można, przy czym martwią mnie dwie rzeczy w tym samochodzie. Pierwsza, parkowanie tyłem.
0: Nie próbuj.
1: Bo rozumiem, że w tamtych czasach nie miał kamery,
0: nie,
1: tak?
0: Nie.
1: W takim razie trzeba było wozić ze sobą człowieka, który wysiądzie wówczas i będzie stał z tyłu i robił pi, pi, pi, tylko że tak daleko będzie miał, że musi to robić przez krótkofalówkę.
0: Albo przez megafon.
1: Albo przez megafon, no. Bo długi ten tył, długi, a w związku z tym też przód jest dosyć krótki, więc strefa zderzeniowa z przodu jest dosyć niewielka.
0: Nie istnieje prawdopodobnie.
1: Lepiej w drzewo walić tyłem.
0: Niewiarygodna jest historia tego samochodu, ponieważ coś się takiego wydarzyło, że w końcu zaległ gdzieś na pustyni i odnalazł go wielki miłośnik hot rodów i kolekcjoner, pan, który się nazywał Gary Cerveny, i odbudował to auto. I rzeczywiście wyjeździł tym autem na wystawy, zdobywał wszystkie nagrody, po czym zdarzył się dramatyczny przypadek. Były pożary lasy w Malibu i spłonęła mu cała kolekcja jego przepięknych hot rodów, w tym, że właśnie tenże Buick Streamliner. I on się zaparł, wyobraźcie sobie, i wyciągnął z tegoż pożaru, wyciągnął całą ramę tego Streamlinera i zbudował go jeszcze raz na nowo. I powiem ci, że wydał na to wszystko 80 razy więcej niż pierwotną cenę aukcyjną wtedy, kiedy go kupił. Czyli 80-krotnie przebił cenę tego auta, odbudowując go.
1: Ale takie rodzynki, które istnieją tylko w jednym egzemplarzu, no to aż żal byłoby nie odbudować tego auta. Niemniej, jak dobrze zrozumiałem, opowiedziałaś o samochodzie, który istnieje w jednym egzemplarzu i był budowany de facto 3 razy.
0: I by było dokładnie był odbudowywany.
1: Ja mam, za chwilę o tym opowiem, samochód ze zgoła innej bajki.
0: No.
1: Jest budowany od 16 lat i nadal nie powstał.
0: Dobra, to najpierw posłuchajmy czegoś dobrego, a potem bardzo mnie zaciekawiłeś.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To teraz przenosimy się do Dubaju, a jak wszyscy wiemy, w Dubaju wszystko musi być największe, najmocniejsze, najszybsze, po prostu
1: wszystko naj, tak, oni wszystko muszą być, tak, no jeszcze najlepiej, żeby było ze złota.
0: No i wymyślili sobie Dubajczycy, że naj muszą mieć też szybszy i najmocniejszy samochód. Było to wiele lat temu, około 15-16 lat temu, i pokazali w 2013 roku coś, co nazywa się Devil 16. Tylko wtedy Devil 16.
1: Rozumiem, nie Devil.
0: 16 to prawdopodobnie, wiesz, tłumaczą, że 16 wzięło się od liczby cylindrów.
1: Aha.
0: 16 cylindrów, bo auto ma V16.
1: A prawdopodobnie buduje go 16 lat.
0: Tak, naprawdę ja myślę, że to chodzi o to, ile go budują, czyli lat 16. Bo wpadli na genialny pomysł, że wrzucą tam V16 z poczwórnym turbo, która będzie generowała, uwaga, 5000 koni i 5000 Nm.
1: Boże, ale...
0: Będzie absolutnie najszybszym samochodem na świecie, zdolnym pojechać 560
1: świetnie,
0: na godzinę,
1: ale jeździ?
0: Przyspieszyć do setki w 1,8 sekundy. No powiedzmy, ujmijmy to dyplomatycznie tak. Podczas realizacji całego projektu natknęli się na pewne trudności techniczne.
1: Brawo dla tych panów. Jak rozumiem, nikt tego wcześniej nie wymyślił, że to nie jest takie proste, żeby to pojechać.
0: Pierwsza trudność techniczna polega na tym, że nikt jeszcze nie wyprodukował opon, które zdołałyby wytrzymać przeciążenia i warunki panujące przy 560 km na godzinę.
1: No.
0: Druga trudność techniczna nawet jest nieco większa, ponieważ jak się pakuje V16 centralnie do auta, które wygląda jak myśliwiec, to ten samochód potrzebuje chłodzenia jednak.
1: No, wypadałoby, bo inaczej to
0: żeby
1: szlak
0: miał
1: trafi.
0: Chłodnicę, tak, więc tutaj to chłodnica musiałaby mieć powierzchnię tak mniej więcej 10 metrów kwadratowych i nieco popsułaby aerodynamikę całego samochodu. Mielibyśmy dobre chłodzenie, ale sama przyznasz 5000 koni plus chłodnica 10 metrów kwadratowych, trochę słabo by to wyglądało. No, więc tak robią
1: Możesz
0: sobie ten samochód.
1: Możesz mi powiedzieć, po co oni robią taki samochód,
0: Na
1: nie jeżdżą.
0: Ale na obronę mogę powiedzieć, że a. Silnik, który dostarczyła tutaj amerykańska firma Steve Morris Engines, rzeczywiście działa i na hamowni wypluł 4500 koni mechanicznych.
1: Świetnie. Na hamowni, natomiast
0: na hamowni,
1: nie na kołach.
0: Nie na samochodzie, tylko stojąc luzem.
1: Świetnie. Powiem ci, rozumiem, że są to świetne koszty dla księgowego, które stanowią idealne ukrycie podatku ewentualnego,
0: dokładnie,
1: które trzeba by zapłacić.
0: Tak się bawią w Dubaju i to się nazywa kreatywna księgowość.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Garaż w Esce Rock.
1: Proces się szykuje. Słuchajcie, już te 3000 właścicieli.
2: Myślałem, że do mnie mówię.
1: Nie, nie denerwuj się. Na szczęście nie jesteś moim mężem i na szczęście nie będziemy się rozwodzić.
2: Ale to nie trzeba być mężem, żeby proces mieć.
1: No to prawda jest. A z drugiej strony, o co ja się mogę z tobą procesować? Pieniędzy od ciebie nie pożyczam.
2: Bo nie mam.
1: Samochodów mi nie dajesz do jeżdżenia.
2: Bo nie mam.
1: Nie zaprosisz mnie do swojej chałupy w Hiszpanii. W ogóle nic nas nie łączy oprócz garażu, widzisz? No to więc nie mamy się co procesować. Procesować to będą się z Teslą, moi drodzy. 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
2: No, wyobraźcie sobie, że kupujecie samochód, płacicie powiedzmy 5000 zł za to, żeby miał multimedia i nawigację. Tak mówię, taką, wiesz, odwracam trochę sytuację.
1: Okej, okay, dobra.
2: A po 7 latach nawet tej nawigacji nie macie nadal i nie macie tych multimedii.
1: No to jest niezła paranoja.
2: Dokładnie tak samo wygląda sytuacja. Obiecano im, zapłacili za to, a od 7 lat nie mają w swoich samochodach full self-driving, czyli funkcji FSD.
1: No i tak zapoczątkował to pan z Holandii, pan Misza Sigtermans, który się wkurzył. Właściwie cały czas próbował od tej Tesli dowiedzieć, co to będzie. I oni go wrzucali na melodyjkę do czekania. Cały czas dzwonił, tam oni tam din din dun, din dun, din dun. A, pan w tej sprawie. To ja pana przyłączę do innego działu. Din dun, din dun, din dun. I tak wyglądało mniej więcej próba załatwienia sprawy z Teslą.
2: Tak, Tesla lawiruje, kombinuje,
1: tak,
2: zmienia swoje hasła. Między innymi na początku pisała pełne wyposażenie w sprzęt do jazdy autonomicznej. A teraz pisze, że mniej i tak zobowiązująco zaprojektowane z myślą o autonomii. To tak jakbyś kupowała samochód zaprojektowany z myślą o klimatyzacji, ale i by nie było, nie?
1: Widzisz, jak będziesz się migał, to też pójdę z tobą do sądu.
2: Ale co, klimatyzować mam cię?
1: No,
2: chłodniej?
1: Staraj się, coś rób przynajmniej w tym celu, żeby Zientara była zadowolona.
0: Garaż Esce Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Piękną mamy informację dla Was na koniec garażu. Naprawdę niezwykłą zupełnie, bo to jest autentyczne dzieło sztuki. Dzisiaj dużo w ogóle mamy samochodów, które są dziełami sztuki. Mhm. Znaczy mieliśmy w garażu taki. I mamy kolejny na koniec dla Was taki smaczek. To jest Renault Twingo, które zostało przygotowane przez artystę Joshua Weitza. I wygląda ono, słuchajcie, jak rysunek.
2: Jak popatrzyłem na zdjęcia i polecam Wam, wpiszcie sobie Renault Twingo Joshua Weitz Wides
1: przez V. Może tak on, może
2: jest. Jak to sobie piszecie, to zobaczycie samochód i zobaczycie zdjęcia, po których możecie odnieść wrażenie, że to auto jest naszkicowane.
1: Tak, że jest nieprawdziwe, że to jest
2: nieprawdziwe, że to stworzyła albo sztuczna inteligencja, albo że widzicie jakąś wielką sztalugę, na której koleś stworzył rysunek auta, szkic. A ten samochód istnieje naprawdę. Naprawdę jeździ. Naprawdę był już pokazany na Polach Elizejskich i nawet będzie można go też oglądać na wystawie Pop Art Car. I naprawdę uwielbiam takie projekty.
1: Zawsze bardzo chcę zobaczyć to auto, bo przypominają mi się takie filmy jak Kosmiczny Mecz, połączenie
2: animacji
1: z filmem. Sporo takich różnych śmiesznych historii było i naprawdę wyobrażam sobie, że jak to auto jechałoby po drodze, to mielibyśmy tak, że przecieralibyśmy oczy ze zdumienia i
2: wydawało ci się, że się śnisz i zapomnisz, że się obudzisz.
1: Kapitalna rzecz.
2: Kapitalna. I wiesz, co jest fajne? Często artyści uczestniczą w projektach motoryzacyjnych. Nie wiem, robią fotele, nowe obszycia, nowa kolorystyka, gdzieś są jakieś tam nawiązania do ich sztuki i do ich umiejętności, ale to jest bardzo duże zaskoczenie, a ja w motoryzacji lubię zaskoczenia, lubię rzeczy nieoczywiste, lubię rzeczy bardzo oryginalne i dawno na tak oryginalny pomysł jak renówka i współpraca z panem Joshua nikt nie wpadł.
1: Naprawdę zobaczcie to sobie koniecznie w internecie i zaglądajcie na naszego YouTube'a, jeżeli chcielibyście zobaczyć nas na YouTubie, na kanale SC Rock, program pod tytułem Garaż jest też. I oczywiście nie robimy takiego wrażenia naszymi twarzami, jak wspaniałe dzieło sztuki pana artysty od Renault Twingo. Niemniej jednak możemy wam wtedy pomachać.
2: Ja robię wrażenie powierzchnią czołową.
1: To prawda, ja mniej czołową powierzchnią, ale...
2: Joanna w tym odcinku swoją kurtką, więc wpadajcie na YouTube i zobaczycie. Katanę założyła taką w kolorze.
1: No, dzisiaj jestem
2: w kolorze zderzaka i w kolorze maski samochodu.
1: Dzisiaj jestem na czerwono.
2: Za nim.
1: Tak, w zaskoku.
2: Żegnamy się z wami, do zobaczenia. To była Joanna Siętarska.
1: I Łukasz Bąk, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień, pa.
0: Garaż w SC Rock. Joanna Siętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
1: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
0: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem.
2: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.

0: I nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło, ponieważ mimo tego, że Mark Knopfler i formacja Dire Straits właściwie nie koncertuje, to na szczęście jest tyle tribute bandów, że właściwie nie ma dosłownie roku, żebyśmy nie dostali wspaniałą ilość koncertów i wspaniałą ilość kompozycji spod znaku właśnie Marka Knopflera. Jak to było, drodzy Państwo, w kwietniu, i to wyobraźcie sobie pięciokrotnie, kiedy Dire Straits Legacy pojawił się w różnych miejscach Polski, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Lublinie i w Katowicach. Jestem przekonany, że fani tylko muszą uzbroić się w cierpliwość, by poczekać po raz kolejny na kolejne koncerty spod znaku muzyki Dire Straits. Natomiast my musimy się uzbroić także w cierpliwość na nowe dźwięki od formacji U2, ponieważ pan Bono, pan Edge już zapowiedzieli, że ta kolorowa płyta idzie do nas wielkimi krokami, a my, uzbrajając się w cierpliwość w ten sobotni popołudniowy dzień, sięgamy po ich najnowszą epkę, to In Alive, czyli dźwięki, które panowie z YouTube wydali na Wielkanoc tego roku. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Podcast SK Rock.
1: Hello, darkness, my old.

0: Nie ukrywam, że w internecie nie milkną echa i komentarze wokół tej decyzji a propos Kobra Nocki, która ma pojawić się na małej scenie Polent Rock Festival już 31 lipca. Widziałem w komentarzach, że co po niektórzy są oburzeni, że zespół, który w zeszłym roku świętował swoje 40-lecie, które jest tak bardzo zasłużone dla polskiej muzyki, będzie grał dla małej scenie. Ja myślę, że to oburzenie jest kompletnie bezzasadne, biorąc pod uwagę historię Polent Rock Festival i przystanku Woodstock i tego, jakie gwiazdy do tej pory grały na małej scenie, a często także bardzo szybko kapitulowały z małej sceny i po chwili pojawiały się także na dużej scenie, czego oczywiście życzę formacji Kobra Nocka. Przy okazji tych ogłoszeń także Waluś Kraksa Kryzys pojawi się na małej scenie 1 sierpnia o 23.20. To tak w kontekście tych informacji z tego tygodnia i tego, co będzie się działo już w te wakacje na właśnie tym festiwalu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
3: Pajda chleba ze smalcem 30 zyla, kubeczek frytek 45 zł.
4: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
3: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
4: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
6: Hi, I'm Phil Collins.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Paavo from Apocalyptica
10: on Eska Rock.

Ta informacja dosyć mocno w tym tygodniu zaskoczyła fanów, dlatego że młode lata Billego Joela mają być pokazane w filmie fabularnym Johna Ottmana Billy and Me, czyli Billy i ja. Ten projekt ma opowiadać o drodze artysty do sławy oraz okresie poprzedzającym wydanie albumu Piano Man z 1973 roku. Tak naprawdę ma to być historia, która pokazuje, co przyniosło mu status gwiazdy. Na co Billy Joel odpowiedział, krytykując ten biograficzny film, mówiąc, że nie posiada w ogóle praw, dlatego że co po niektórzy wiedzą, co kryło się za tym, co działo się wokół 73 roku i wcale Billy Joel nie ma ochoty opowiadać tej historii publicznie. We didn't start the fire. No właśnie, nie oni zaczęli ten ogień, natomiast John Ottman wsadza bez wątpienia kij, może nawet nie w mrowisko, ale w to ognisko na pewno.

0: Tak sobie myślę, że jak się ma legendarnego amerykańskiego trębacza jazzowego za ojca, a matką jest szwedzka malarka i projektantka, no to człowiek wie, że będzie jednak artystą. Stąd właśnie te wyjątkowe dźwięki z lat 90., które mocno zszokowały tak naprawdę a propos tego amerykańsko-szwedzkiego wokalisty i gitarzysty. Eagle Eye Cherry za nami w tę pierwszą godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
4: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
3: A książkę się pisze?
4: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Nie mam zielonego pojęcia, na ile świat jest gotowy na nową płytę formacji Muse. Czy to będzie aż tak przełomowa płyta, aż tak bardzo zaskakujące, że może świat powinien schować się w swoim domu w Alabamie? Nie mam zielonego pojęcia. Dostaliśmy co prawda pierwsze utwory jak Cryogen. Dostaliśmy później kolejny numer, czyli Hexagons, który jest bardzo mocno elektroniczny i który przypomina nam tak naprawdę ten klimat z płyt formacji Muse jak Origin of Symmetry z 2001 roku, czy Black Holes and Revolution z 2006. Można powiedzieć, że ten zbliżający się 10. studyjny album formacji Muse, mocno kosmiczny, bo będzie nawiązywać także do sygnałów kosmicznych, czyli The Wow Signal, będzie dosyć mocno zaskakującym elementem w dyskografii tego zespołu. Natomiast musimy uzbroić się w cierpliwość, by dostać kolejne single, które może nas będą jeszcze bardziej zaskakiwać, a może będą aż takim niesamowitym połączeniem elektroniki i dobrej muzyki rockowej. To nowe Muse, to Cryogen. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzisiaj słuchając i spoglądając na formację The Cure, nie sposób nie wspomnieć o pani Olivii Rodrigo, która szykuje się do premiery swojego trzeciego studyjnego albumu. Nastąpi to 12 czerwca, natomiast warto wspomnieć o tym, że w pewnym momencie na scenie gdzieś przecięły się drogi Olivii Rodrigo i Roberta Smitha z formacji The Cure. Państwo wykonali wspólnie na festiwalu Glastonbury kompozycję Friday I'm in Love czy Just Like Heaven i można powiedzieć, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Robert Smith gdzieś tam nie do końca, może nawet platonicznie, ale trochę muzycznie podkuchuje się w Olivii Rodrigo, więc czekamy na więcej tego typu duetów. No i pytanie, czy na płycie pani Olivii pojawi się także pan Robert. Do tego tematu jeszcze na pewno w radarze będziemy wracać.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

A skoro zahaczamy dzisiaj o ten sen od Edyty Bartosiewicz, to bez wątpienia spełnieniem snów dla fanów formacji Shinedown było to, co wydarzyło się w tym tygodniu na jednym z koncertów, kiedy fani pierwszy raz od 18 lat otrzymali kompozycję Junkies for Fame z płyty The Sound of Madness z 2008 roku. Panowie nie wykonywali właściwie tego numeru od 18 lat, no i postanowili zaskoczyć swoją publiczność. Będą także ją zaskakiwać już niebawem, bowiem 29 maja na sklepowym półkach pojawi się ich ósmy studyjny krążek, z którego pochodzą właśnie te dźwięki. To Dance Kid Dance i nowy Shinedown w SC Rock.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Bez wątpienia panowie z Arctic Monkeys nie próżnują. Co prawda ostatnio pojawili się na charytatywnym wydawnictwie Help 2, które miało swoją premierę 6 marca. Wielu zaczęło pytać, czy ten mały powrót do studia oznacza także powrót formacji Arctic Monkeys. Natomiast panowie nie mają żadnych wątpliwości. Nie. To nie oznacza żadnego powrotu. Póki co jest tak, jak jest i wszystkim z tym jest dobrze, wspominają muzycy. No i tutaj bym trochę polemizował, bo są tacy fani Arctic Monkeys, którzy czekają dosyć mocno na następcę AM, albo przynajmniej tak dobrych płyt jak tamta sprzed lat.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: przeżyjmy to jeszcze raz w kontekście tego, co działo się w tym roku w Chorzowie. I to dosłownie kilka dni temu. To Sad But True to Metallica w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. A przed nami artystka, która już dosłownie za kilka dni, w najbliższy piątek, będzie debiutować ze swoją pierwszą płytą. Panie i panowie, to Violet Grohl i to jej nowe dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek

0: to zespół wielkich nieobecnych od Scotta Wielanda, skończywszy na Chesterze Benningtonie, bo on też się pojawił przy okazji Stone Temple Pilots. Pojawił się na takiej epce, która nazywała się High Rise. Ona była taka dosyć mocno brązowo-szara, z jakimiś takimi świecącymi elementami po jednej ze stron. Jeśli dobrze pamiętam ten singiel, natomiast mam go w głowie z tyłu, z uwagi na to, że dawno tego winyla po prostu w domu nie słyszałem. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, jak on wygląda w środku i tak dalej, dajcie znać. Zawsze mogę jakieś zdjęcia zrobić i podesłać tym fanom Chestera Benningtona czy formacji Stone Temple Pilots.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
2: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
1: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: I'm John.
6: I'm Sean.
7: And I'm Dale from the band Seether.
8: I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

To zespół, który bez akceptacji fanów myślę, że nie dałby rady wrócić po śmierci Chestera Benningtona, także z wokalistką. Natomiast ten powrót okazał się możliwy także dzięki wsparciu fanów. Natomiast fani dla Paula McCartneya, byłego Beatlesa, są szczególnie ci, którzy chcą z nim robić zdjęcia, raczej nie elementem pożądanym, dlatego że sam Paul McCartney mówi, że nienawidzi selfie, ponieważ robienie sobie zdjęć z fanami to trochę tak, jakby był małpką, a to nie do końca mu się podoba. Trzeba też wziąć pod uwagę, że kiedy ex-Beatles zaczynał swoją karierę muzyczną, to nikt nie miał w telefonie swojego aparatu i nie mógł tak naprawdę w każdym momencie, w każdej sytuacji robić zdjęć. Stąd myślę, że Paul McCartney nie do końca zgadzał się na taką sławę i taki show biznes, kiedy zaczynał tę swoją muzyczną historię. A zaczynał także od tego zespołu, The Wings.

0: Wielu fanów zastanawia się, czy ten zespół wróci w najbliższych miesiącach, biorąc pod uwagę słowa menadżera tego składu, czyli tak naprawdę ojca pani Wiktorii Basistki. Mam takie wrażenie, że on powiedział dosyć mocno w mediach włoskich wprost, że zespół ma problemy finansowe i dlatego musi wrócić w najbliższej przyszłości. Czekamy tak naprawdę, bo te wszystkie muzyczne, solowe podrygi, czy to pana Damiano, czy pana Tomasa, już się skończyły, więc teraz tylko czekać na ogłoszenie wielkiego powrotu zespołu Måneskin.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Prawidłową odpowiedzią jednak jest wypłata. Podwójnie chciałbym przeżywać każdą wypłatę.
3: No, to no, my również, ale... Adaś, to przeżywamy podwójnie wydatki, nie?
4: Czujesz to po prostu, jakby to było dobre? Ja wiem, co ja mam podwójnie.
3: No.
4: Was.
5: To nie jest tak, że jak słuchasz, ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
4: To nie będzie Ziętaranos, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros, nie?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

0: Jeszcze chwilę temu wspominaliśmy o wielkim powrocie formacji Måneskin, natomiast formacja Aerosmith nie wróci za szybko. Co prawda ich debiut z okazji 50-lecia się pojawił. Natomiast sam Joe Perry, zapytany o powrót tego zespołu do koncertowania, mówi, że sam Steven Tyler właściwie borykał się z problemami zdrowotnymi przez ostatni rok, więc tak naprawdę nie mógł śpiewać przez dłuższy czas i ten jego powrót do koncertowania oznacza tak naprawdę takie małe powroty, małymi kroczkami, zanim cokolwiek panowie większego ogłoszą. My oczywiście uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej informacji od Joe Perry'ego i Stevena Taylora. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. To Evanescence.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: koncertowo nam się zrobiło za sprawą Nirwany. To z MTV Unplugged. Swoją drogą, nie wiem, czy Państwo widzieli, raz na jakiś czas widzę takie ogłoszenia, że odbywają się koncerty przy świecach. Czy to koncerty związane z muzyką Metallica czy Nirwany. I przyznam szczerze, że jestem ciekaw, jak to wszystko może brzmieć, wyglądać i czy ta atmosfera jest taka, jak sobie chyba wszyscy wyobrażamy, czy nie do końca. Dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooka Eski Rock, jeśli byliście i jak wam się podobało.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: Reklama.
5: Hi, you're listening to Serge Tankian.
6: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eski Rock.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

zawsze wychodziłem z takiego założenia, że warto jest oddzielać muzykę od polityki, no chyba, że ta muzyka z samego założenia jest związana z polityką. Czy to Deserter, czy zespół Skowyt, no mnóstwo jest takich punkrockowych składów, które odwoływały się tak naprawdę do tego, co politycznie działo się w Polsce, po to, żeby karmić fanów swoimi tekstami, jak chociażby genialny grabarz z Pijamy Porno, czy ze Strachów na Lachy. Natomiast Bruce Springsteen wydaje mi się, że poszedł o krok za daleko, ogłaszając swoje tournée, mówiąc, że to nie będzie zwykła trasa koncertowa, tylko wręcz wiece polityczne i jak powiedział, tak zrobił. Teraz ma tak naprawdę groźbę śmierci swoich muzyków i sam pod koniec tej trasy koncertowej wie o tym, że zrobiło się bardzo niebezpiecznie pod względem bezpieczeństwa, także już rękę trzyma na bezpieczeństwie trasy koncertowej Bruce'a Springsteena samo FBI, więc to pokazuje tak naprawdę skalę zagrożenia. Dlatego trzymamy kciuki za udanie tak naprawdę wszystkiego spełnienia, jeśli chodzi o fanów i samych muzyków, no i przede wszystkim zastanowienia się Bruce'a Springsteena nad kolejnymi politycznymi deklaracjami, kiedy chce się ruszyć w tournée. To Radio Nowhere w Esce Rock.

0: I tym cudownym akcentem z genialnej płyty Składam się z ciągłych powtórzeń od Artura Rojka kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Radarze. Tymi właśnie syrenami. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także w poniedziałek po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

0: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki